0: sati. Jedo na federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.